otroka. Takle majčken fant bo poniglav, nič ne bo dobrot, skusil fantek tot.